adiye mani ankwa mnina sum yehowa anukuto na ofata anukuto na ose ne nim na ti opini ho koma yeshira ni din kronkron amen.